Rzuciły się trejdziorymczyk. Poszkwarczym się, poszkwarczy. Na serce szram, ale a złostam. Z tym naszym szana, bol